0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prestinek.

0: Oczywiście.
1: Ale...
2: Po polsku na 101 i 4 FM.
3: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mijam.

0: oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
1: Cześć. Chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj. Miriam Lipińska. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
2: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
1: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
3: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
1: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowić do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zachodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 24-25 w centrum i na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro będzie już wyraźnie chłodniej.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Dzień dobry Państwu, jest parę minut po 6:00. 8 październik, czwartek. Tym razem sam na placu boju, bo Bartek ma krótki urlop. Ale spoko, ja tymczasem zapraszam Was na wspólny poranek. Patryk Jaramierski, a to jest Radio Włocławek.

0: Piłkarze też.
1: Nasz poranek zaczniemy od przejrzenia dzisiejszej kartki w kalendarzu. Jeżeli chodzi o imieniny, no to te świętują dziś m.in. Marcin, Ludwik, Laurencja, Brygida czy Pelagia. A z nietypowych świąt mamy dziś na przykład Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii oraz Światowy Dzień Wzroku. Także ja ewidentnie widzę świetlaną przyszłość dla dzisiejszego dnia.

0: We Włocławku powoli tworzymy własne kadry dla ery atomu, chociaż reaktor zobaczymy dopiero w latach 30. PANS nawiązał współpracę z OSGE, żeby lokalni studenci uczyli się obsługi technologii małych reaktorów modułowych. Zamiast szukać pracy w korpo, młodzi będą zagłębiać tajemnice ochrony radiologicznej i automatyki jądrowej. Papier podpisany na inauguracji roku wygląda ambitnie, więc miejmy nadzieję, że zapału starczy do otwarcia elektrowni.
1: Polsku.

Czwartek, 8 października przynosi kolejne zmiany i utrudnienia na drogach, jeżeli chodzi o Włocławek. Zwężenia jezdni i chodników napotkacie dzisiaj m.in. na Chmielnej, Toruńskiej, Ciasnej oraz Bechiego. Przypominamy też o ciągłym zamknięciu ulicy 3 Maja oraz skrzyżowaniu Tumskiej ze Starym Rynkiem. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na drogowców i zaplanujcie wyjazd odrobinę wcześniej niż zwykle.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipińska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
2: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, Ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ihora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
1: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
1: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, ale wszędzie jeszcze ciepło. Od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie, przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły łupem Świątek. Tak Także jutro rozstawiona z szóstką Ukrainka Elina Svitolina zagra z Qinwen Zheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majchrzak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż trzech tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzem Niemiec Alder Mannheim po trzech tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
8: I mamy kilka minut po godzinie 7. Przypominam, że jest 8 października, czwartek. I zerkam sobie na termometr. Mamy okolice 10 stopni. W środku dnia dobijemy nawet do 20 kresek. Słońce będzie próbowało przebijać się przez chmury, a późnym wieczorem może nawet coś pokropić. No tragedii nie ma. Jesień jeszcze mocno nas nie zaatakowała.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Myślicie, że po wakacjach kleszcze poszły na urlop? No nic z tych rzeczy. One też uwielbiają jesienne grzybobranie. Wystarczy trochę wilgoci i dodatnia temperatura, żeby te małe stworki czatowały na nas na każdej ścieżce. Zamiast po powrocie z lasu od razu wrzucać grzyby na patelnię, zróbcie dokładny przegląd własnego ciała. I pamiętajcie, zero smarowania kleszcza masłem czy tłuszczem. Chwytamy pęsetę i ciągniemy pewnie do góry.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Oraz to może być ostatnia w tym roku szansa na założenie własnej działalności. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze o to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
1: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę. Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Zbliża się powoli godzina 8, a ja tylko przypomnę też o ciągłym zamknięciu ulicy 3 Maja oraz skrzyżowania Tumskiej ze Starym Rynkiem. Wjechały tam roboty, także nie ma mowy o jakimkolwiek przejeździe. I pamiętajcie też o najważniejszej zasadzie. Jedźcie ostrożnie.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Tanicewicz-Mierzejewska.
2: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
1: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
3: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi.

0: mam informację od niego, bo ja z nim piszę, no to strasznie. On miał sztoporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
1: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia, jedynego najpoważniejszego.
1: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. Do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś jeszcze w całym kraju ciepło, od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Ale w zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może dziś rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał w finale 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Kontrowersje zaczęły się pod koniec podstawowych 90 minut. Po podyktowaniu rzutu karnego zawodnicy z Senegalu opuścili boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego, a komisja uznała to za walkover i przyznała tytuł gospodarzom turnieju. Obrady rozpoczną się o 9.30 i będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Polscy judocy na Mistrzostwach Świata jak na razie pozostają bez medalu. Obrończyni tytułu wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska odpadła już w pierwszej swojej walce w kategorii do 63 kg. Lepiej poszło Natalii Krawskiej, która dotarła do ćwierćfinału. Jak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, głównym celem dla całej naszej reprezentacji są jednak Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
7: Musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakieś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy, ale my przede wszystkim chcemy medalu na igrzyskach olimpijskich.
6: A dziś w Baku rywalizować będzie Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Koszykarze Kinga w pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali w Szczecinie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części tego spotkania. Występujący w drugiej Bundeslidze niemiecki klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu. Powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują bowiem u niektórych kibiców złe samopoczucie. Wcześniej inżynierowie zbadali konstrukcję w związku z planami modernizacji stadionu Ruhrstadion, który może pomieścić 26 tysięcy widzów. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, ale jak napisano w komunikacie, podskakiwanie kibiców powoduje efekt trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u części fanów futbolu.
8: Jest kilka minut po godzinie 8:00. Poranek trwa, a my zapodajemy dalej dobre brzmienie na antenie. Zostańcie z nami.

Literackie emocje sięgają absolutnego zenitu. Wielkie święto kultury i wyścig po Nagrodę Nobla. Światowe gwiazdy prozy, azjatycka awangarda, mistrzowie realizmu magicznego i wielkie nazwiska. I są też polskie akcenty na giełdzie bukmacherskiej. Szanse Ryszarda Krynickiego i wybitni faworyci ze wszystkich kontynentów. No to czekamy na oficjalny werdykt ze Sztokholmu. Wielkie emocje i literackie święto na całkowicie pełnym wypasie.

0: Włocławscy wioślarze pojechali do Bydgoszczy i po prostu pozbawili rywali jakichkolwiek złudzeń. Zgarnęli 5 złotych medali na 6 zdobytych, nie zastawiając miejscowym zbyt wiele miejsca na podium. Młodzicy i juniorzy wiosłowali tak szybko, że osady z Bydgoszczy oglądały głównie ich plecy na mecie. Wygląda na to, że po takim maratonie zwycięstw nasi zawodnicy musieli po prostu wracać do domu osobnym autem na medale.
1: Po polsku.

Przed 1 listopada na cmentarzach jak zwykle zaczyna się wielki wyścig na mycie pomników i polerowanie płyt. Ale jeśli nie macie ochoty na ten przedświąteczny fitness z wiaderkiem i szmatką, z pomocą przychodzą harcerze. Druhowie z Aleksandrowa posprzątają grób, zapalą znicz i podsyłają fotkę na dowód, że wszystko lśni. Wy unikacie stania w korkach pod cmentarzem, a młodzież dostaje wsparcie na nowe obozy, więc układy idealne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły

0: NFZ ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne, a w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
1: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim szpitalu południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
0: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
3: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
0: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków. Kamil Majszak przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po 3-setowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Na wciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20:45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
7: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
6: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Po ostatnich słonecznych i ciepłych dniach dziś zmiana pogody. Na zachodzie i południu pochmurno i deszczowo, słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro już chłodniej.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: I mamy kilka minut po godzinie 9:00. Większość z nas powinna być już rozbudzona, gotowa do działania. A jeżeli jeszcze tak nie jest, no to spieszę z pomocą. Zapodamy coś fajnego na głośniki.

I teraz uwaga. Słońce postanowiło wysłać w naszą stronę gigantyczną chmurę plazmy, pędzącą z prędkością 500 km na sekundę. Oficjalnie to burza geomagnetyczna, a nieoficjalnie kolejna okazja do zrobienia 100 zdjęć zdorzy na socialki. Jeśli więc planowaliście wieczorny spacer, szykujcie aparaty i ciepłe kurtki na słoneczny pokaz na niebie. Wszystko to wydarzy się jutro, 9 października. Miejmy tylko nadzieję, że kosmiczny podmuch nie wyłączy nam przy okazji lokalnej sieci i domowego Wi-Fi.

0: No to tak, jeżeli uważacie, że hulajnogi elektryczne w miastach to problem, to w USA wjechali na wyższy poziom. Czytam, że dwóch gości uznało, że po co stać na hulajnodze, skoro można ustawić na niej pełnowymiarową kanapę. Ale policja doceniła wybitny komfort jazdy, po czym grzecznie ściągnęła ich z jezdni na pobocze. No jeszcze trochę i hulajnogi będą robić za wózek widłowy.
1: Po polsku na 101,4 FM.
2: Wieczna jesień bez depresji.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu, wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
2: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniej

0: Najnowszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
1: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
0: Na razie na podstawie posiadanych informacji Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkai, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Słonecznie i bez deszczu dziś już tylko na wschodzie kraju. W pozostałych regionach, zwłaszcza na zachodzie i południu, pochmurno i deszczowo. Ale jeszcze ciepło, od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro zrobi się już znacznie chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: I mamy to. Kilka minut po godzinie 10. Poranek zbliża się powoli ku końcowi. Ale zanim to jeszcze nastąpi, to zarzucimy coś dobrego na antenę. Zostańcie z nami.
3: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
5: 5 po 12, więc pora.

0: Anvil wygrał jednym punktem po dogrywce, w której nie trafił ani jednego rzutu z gry, a punkty zdobywając tylko z wolnych. Freeman zrobił potężne statystyki, ale kibice i tak debatują, czy pod koszem na pewno wszystko gra jak należy. Lekomte grał prawie całe spotkanie, podczas gdy młodzież obserwuje ligę głównie z perspektywy wygodnej ławki. Najważniejsze, że jest wygrana i charakter, a tajemniczy człowiek z lasu, czyli Jack Forrest, ciągle leczy uraz.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowa hala sportowa przy SP8 rośnie w górę. Zmiany w szpitalnych jadłospisach. Oraz jechał 134 km na godzinę przy ograniczeniu do 60. Dostał 5 tysięcy mandatu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa budowa nowej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 na Zawiślu. Większość prac murarskich została zakończona. Kolejnym etapem będzie montaż dachu i wykończenie wnętrz. W obiekcie powstanie nowoczesna sala sportowa z drewnianym parkietem, a także zaplecze sanitarne i szatniowe. Z hali będą korzystać nie tylko uczniowie SP nr 8, ale również mieszkańcy Zawiśla i całego Włocławka. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii. Policjanci rybińskiej drogówki zatrzymali 50-letniego kierowcę BMW, który poza obszarem zabudowanym jechał 134 km na godzinę, mimo ograniczenia do 60 km na godzinę. Oznacza to przekroczenie prędkości aż o 74 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna popełnił wykroczenie w warunkach recydywy, dlatego mandat został podwojony. Kierowca otrzymał 5 tysięcy złotych grzywny i 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

I mamy to. Wspólny poranek dobiega właśnie końca. Ale oddaję oczywiście mikrofon w dobre ręce. Niedługo usłyszycie się z Filipem Waćkowskim, a ja dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Do usłyszenia jutro. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
1: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Powstaje program

0: analogiczne do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
1: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
2: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
1: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje chalny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
3: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, ale na razie jeszcze ciepło od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro przyjdzie ochłodzenie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną jest Państwem pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Dzień dobry Pani Dominika.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Pani Dominiko, dziś powiedzmy o zabiegach, które szczególnie polecane są właśnie w tej porze roku, czyli jesienią. To są zabiegi bardziej inwazyjne niż te, które proponowane były na okres letni, wakacyjny, ale to są zabiegi skuteczne i jednym z takich rodzajów zabiegów są zabiegi związane z mikronakuwaniem.
7: Tak, zgadza się. Mikronakuwanie to bardzo fajna forma pracy ze skórą, bardzo często przez nas kosmetologów wykorzystywana w ProBeauty Clinic. Zależy nam na przebudowie skóry, na regeneracji, na silniejszym działaniu na włókna kolagenowe, na elastynę, na produkcję nowego kwasu hialuronowego, dlatego my za pomocą tych mikronakłuć prowadzimy do zapoczątkowania właśnie reakcji przebudowy. Mało tego, za pomocą mikronakuwania my jesteśmy w stanie dostarczyć w głąb skóry składników aktywnych, których bardzo nasza skóra, szczególnie po lecie, potrzebuje. Musimy też pamiętać o tym, że nie powinnyśmy się obawiać tego typu zabiegów, bo mimo tego, że
6: ale tam pojawia się krew czasami, więc jak tu się nie bać?
7: Nie ma powodów do obaw. Ta delikatna ilość krwi, która pojawia się podczas zabiegu, to znak dla mnie kosmetologa, że dotarłam do skóry właściwej, także dla mnie to jest ważna informacja. Dyskomfort jest delikatny. To nie jest to, co czasami widzimy w internecie. Nie bójmy się przychodzić na zabiegi bardziej inwazyjne. My bardzo dokładnie opowiadamy, jak będzie przebiegał proces zabiegowy i uspokajamy.
6: No właśnie, proszę Państwa, zostańcie z nami, a Pani Dominika uspokoi, opowie, że wcale to nie takie straszne, mimo że krew no nie leje się, ale się pojawia. Chwilka na muzykę i wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Thank you.
5: wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. O mikronakłuwaniu dzisiaj rozmawiamy. No właśnie skończyłyśmy na tym, że tych zabiegów, mimo że krwawe, nie należy się obawiać. Jak wygląda taki zabieg w takim razie, pani Dominiko, skoro wcale nie taki diabeł straszny?
2: Przede wszystkim zaczynamy od klasycznego demakijażu. Oczyszczamy dokładnie skórę, przygotowujemy sobie do procesu mikronakłuć tak, żeby ona była sterylnie czysta. Także demakijaż, tak samo jak w domu, powinnyśmy dbać o ten etap. Tak my w klinice oczywiście też o to dbamy. Później jednorazowym kartridżem, to jest też bardzo kluczowe, czyli końcóweczka od urządzenia do mikronakłuwania jest sterylna i jednorazowa. Używamy jej, za pomocą właśnie jej nakłuwamy. Dobieramy sobie oczywiście do odpowiedniej skóry odpowiednią długość igły. Tych igiełek jest tam kilka i one są cieniutkie, delikatne, dlatego mówię, że nie należy się tego zupełnie obawiać. My czujemy w trakcie zabiegu takie bardziej powiedziałabym drapanie skóry niż dyskomfort. Poza tym zabieg jest krótki. Później dłużej leżymy już z przyjemnie chłodzącą maską, także naprawdę nie ma czego się obawiać.
1: Jakie preparaty są wprowadzane w trakcie takich zabiegów? To też to jest indywidualnie dobierane do rodzaju skóry, problemu z jakim pojawia się klientka bądź klient, bo panowie, nie zapominajmy, też korzystają z medycyny estetycznej, a w zasadzie kosmetologii, bo to dwie różne rzeczy.
2: Tak, zgadza się. Ampułki dobieramy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Mamy ampułki, które pięknie nawilżają nam skórę. Są też specjalne boostery anti-agingowe, ale też jeżeli chodzi o ten czas jesienno-zimowy, panie przychodzą z przebarwieniami, także działamy rozjaśniająco. Nie są wykluczeni z tego typu zabiegów osoby, które zmagają się z trądzikiem. Wiadomo, że jeżeli to jest taka bardzo aktywna i zapalna faza, to tutaj
1: najpierw inny zabieg.
2: Kierujemy albo do dermatologa, ewentualnie wybieramy inne procedury, natomiast świetnie sprawdza się w przypadku blizn, w przypadku właśnie nawet trądziku różowatego czy zwyczajnego.
1: Do rozmowy z panią Dominiką Czapską wracamy już za chwilę. Zostańcie państwo z nami.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. O mikronakłuwaniu mówimy i w ProBeauty Clinic są takie dwa rodzaje tych zabiegów związanych z mikronakłuwaniem. Proszę nam o nich opowiedzieć.
2: Tak, mamy tak naprawdę w naszej ofercie Dermapena 4.0, czyli urządzenie, które jest takim świętym graalem, jeżeli chodzi o urządzenie typowo do mechanicznego mikronakłuwania, ale też mamy technologię troszeczkę bardziej podkręconą. Jest to radiofrekwencja mikroigłowa, czyli fala radiowa, która jest wpuszczana w głąb skóry za pomocą właśnie mikronakłucia. Prowadzi do tego, że włókna kolagenowe, elastynowe są delikatnie podgrzewane, także efekt takiego liftingu, napięcia jesteśmy w stanie uzyskać. Świetnie się sprawdza tutaj w okolicy linii żuchwy czy okolicy oka. Także naprawdę tutaj te technologie są wysokiej klasy.
1: Czy z tych dwóch technologii może skorzystać każdy? Od czego jest uzależnione? Co proponujecie, panie?
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o radiofrekwencję mikroigłową, mamy mnóstwo zastosowań, bo możemy działać zarówno na skórach, które są właśnie już tym czasem troszeczkę muśnięte, czyli terapie antyagingowe, ale działamy też z powodzeniem na wiotkość skóry, na rozstępy, na blizny. Tutaj tak naprawdę to jest narzędzie do naszej pracy, a my na dany problem dobieramy odpowiednie parametry. Tak samo Dermapen, czyli mezoterapia mikroigłowa, ma szeroki wachlarz zastosowań i my możemy tutaj naprawdę na różne problemy działać. W zależności od potrzeb skóry, my po prostu właśnie dobieramy odpowiednie ampułki, dobieramy procedury, dobieramy też pielęgnację domową, bo trzeba też wspomnieć o tym, że zalecenia pozabiegowe też są kluczowe i to, jak dbamy o skórę w domu, też jest bardzo ważne.
1: O tym, jak często należy powtarzać te zabiegi, żeby efekt był tym efektem spektakularnym i widocznym nie tylko dla naszego oka, ale może przede wszystkim dla naszego oka, już za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas WPP na 101 i 4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dominika Czapska, kosmetolog, o mikronakłuwaniu dziś, proszę Państwa, nam opowiada. Powiedzieliśmy o wszelkich zaletach tej metody i że ona jest skazana w zasadzie dla każdego. Najlepiej w pełnoletniej osoby i wzwyż, to już nie ma ograniczeń wiekowych. Nie, proszę powiedzieć, jak często należy wykonywać ten zabieg, żeby te efekty były widoczne. Czy to wystarczy raz, czy dwa razy, czy to wszystko jest indywidualna sprawa?
2: Oczywiście wszystko dobieramy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. My musimy przede wszystkim przeanalizować, jaki jest problem skóry, kiedy już wiemy, co jest naszym celem, jakie rzeczy chcemy osiągnąć za pomocą danej procedury zabiegowej. Wtedy sobie ustalamy, na pewno kluczowe jest powtórzenie tego typu zabiegów, ponieważ powtórzenia dają nam jeszcze pogłębienie tych efektów zabiegowych. Ważne jest też stosowanie odpowiednich odstępów międzyzabiegowych, bo to, czy wykonamy 3, 4, a może nawet 6 zabiegów, nie jest tak istotne jak właśnie te odstępy, kiedy my dajemy czas skórze na regenerację.
1: Odstępy, czyli 2 tygodnie, tydzień?
2: Te odstępy to 4 tygodnie, ponieważ tak mniej więcej miesiąc skóra potrzebuje na to, żeby się naprawić, żeby ten proces gojenia się skóry przebiegł prawidłowo. Wiadomo, tutaj też mimo wszystko czuwamy nad tym procesem, bo może być tak, że on się troszeczkę nam wydłuży i wtedy zabieg robimy nie po 4, a na przykład po 5 tygodniach. To jest właśnie mimo wszystko bardzo indywidualne, dlatego my jako kosmetolodzy właśnie nad tym czuwamy.
1: I na koniec zapytam, dla kogo absolutnie te zabiegi nie są polecane? Czy jest coś takiego, co nas absolutnie wyklucza z tego rodzaju zabiegów?
2: Oczywiście kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, w momencie, kiedy jesteśmy w procesie silnym chorobowym, czy nawet przy mniejszych infekcjach wirusowych, bakteryjnych, opryszczka, raczej unikamy tego typu zabiegów, natomiast raczej jest więcej wskazań niż przeciwwskazań tutaj do wykonywania mikronakłuć, także serdecznie zapraszam.
1: Zabieg na pewno skuteczny.
2: Tak.
1: To ProBeauty Clinic zapraszała pani Dominika Czapska, kosmetolog. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę to reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły, poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. To czym Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
3: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
2: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
4: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody choćby lubelskiego, a żeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
2: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
1: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki. Tłumaczy główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz.
5: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
1: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, słonecznie na wschodzie i w centrum kraju. W zachodniej połowie możliwe przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe nawet burze. Na termometrach dziś do 19 stopni na północnym zachodzie, a na południu i południowym wschodzie od 24 do 25.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 12 czwartkowe popołudnie. O czym dziś będziemy mówić? Skoro czwartek, to powoli tak wyglądamy do weekendu i sprawdzamy, co ciekawego dziać się będzie w naszych okolicach. Zajrzymy m.in. do teatru. Powiemy też o zbiórce odzieży, która wraca na włocławskie osiedla, o utrudnieniach

Zerknijmy sobie do kalendarza. Oczywiście czwartek, 8 dzień października. Jesień trwa i potrwa jeszcze 73 dni. Te dni to są coraz krótsze w ogóle, bo dzisiaj słońce zajdzie już o 17:57. Ale jeszcze mamy 2 tygodnie do zmiany czasu, jak coś. My wracamy do grania, do kalendarza sobie jeszcze na pewno powrócimy, a teraz mnóstwo przebojów idealnych na popołudnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powrót do sprawy, która wstrząsnęła mieszkańców Włocławka. Oraz Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury rejonowej.
2: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponad podstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: nie przeminął.
1: Słuchajcie, powstała strona, która pokazuje, gdzie są grzyby. Grzyby.pl. I o co w tej stronie chodzi? No jest mapa naszego kraju i grzybiarze sami zaznaczają. Tutaj grzybów nie ma, tutaj grzyby teraz są. Wiecie co? Ja rozumiem, że czasem jesteśmy naiwni. Ale naiwności twórców tego portalu to jednak nic nie przebije. Oni liczą, że jakiś grzybiarz powie, w którym miejscu są grzyby.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczy-Dole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
1: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęskę zajmuje się tym tematem.
3: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach.

0: szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
1: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
0: To czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie w nie uzyskać fejmy.
0: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
3: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
4: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
3: To spotkanie jutro w południe.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum, w pozostałych regionach trochę więcej chmur, a na zachodzie możliwe nawet przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Ciepło, od 19 do 25 stopni przeważnie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 13:00, mam ważną wiadomość dla pasażerów włocławskiego MPK. Od wczoraj nowe utrudnienia. Konkretnie dotyczy to skrzyżowania Łęckiej, Związków Zawodowych, ale także ulicy Bechiego. 4, 5, 8, 10, 14, 19 i 20 jadą objazdami. No i może być to utrudnienie dla pacjentów Centrum Onkologicznego czy dla uczniów włocławskich szkół średnich. Te utrudnienia mają potrwać aż do 23 października.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Słuchajcie, jesteśmy tłuściutcy. NFZ opublikował takie dane. Wynika z nich, że 55% Polaków ma albo nadwagę, albo otyłość. Ponad połowa, 55%. Oczywiście to źle dla naszego zdrowia i tak dalej, ale z drugiej strony, no możemy powiedzieć, jesteśmy grubi, bo nas stać.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z

0: Różne są przepisy, jeśli chodzi o grzybobrania w krajach Unii Europejskiej, no i w Holandii. W Holandii policja przeprowadziła kontrolę. Skonfiskowano blisko 40 kg grzybów, bo w dużej części Holandii zbieranie grzybów jest po prostu nielegalne. Policja rekwirująca grzyby. No przecież Holendrzy to u nas powinni zgłaszać się o azyl polityczny. Za prześladowanie, nie?
1: Popołudnie po polsku na 101.4 FM.

Ile kosztuje najdroższa filiżanka kawy na świecie? Uwaga, w przeliczeniu na złotówki 2,5 tysiąca. I zostało to wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Taka kawa, taką kawę można zamówić w Dubaju, w jednej z kawiarni. I uwaga, no, ja cytuję właściciela. Wpis do Księgi Rekordów to nagroda, która celebruje zaangażowanie naszego zespołu i potwierdza, że warto było się starać. Filiżanka kawy za 2,5 tysiąca złotych. Faktycznie, cały zespół musi się starać. Wydaje mi się, że w tej kawiarni muszą pracować myśliwi, bo zamiast klientów to chyba polują na jelenie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
2: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Zostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
1: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie: z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba Teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
3: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
4: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno

0: byłyby bardzo trudne do zniesienia.
1: Teatr Ter ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę. Mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
2: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
3: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
1: Odpowiada Anna Herbut z Teatru Ter. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
4: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
4: Sporo dzisiaj słońca, trochę więcej chmur w zachodniej części kraju i tam możliwe po południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwa nawet burza. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem do 19.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 14:00, wyjedźmy na drogi Włocławka, gdzie spodziewać się spowolnień oczywiście w okolicach Mostu Stalowego i od Brzeskiej i od Wyszyńskiego, ale po drugiej stronie na Liptowskiej też staniemy. Korkuje się dojazd do ronda na ulicy Płockiej, duży ruch także na skrzyżowaniu u zbiegu Alei Kazimierza Wielkiego i Alei Królowej Jadwigi, czy dalej jadąc Królowej Jadwigi w stronę Kruszyńskiej przy rondzie też zaczyna robić się tłoczno.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

mamy nadmiar ziemniaków. Okazało się, że w Polsce jest nadprodukcja ziemniaków. No, no i co teraz? Teraz, żeby wykorzystać te wszystkie ziemniaki, to albo musimy przejść na dietę mocno ziemniaczaną, albo druga opcja, której nie polecam, no wszyscy wpadniemy w alkoholizm.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam panią redaktor.
1: A porozmawiamy dzisiaj o bezpłatnych poradach prawnych, bo to kolejny rok, kiedy mieszkańcy naszego miasta i nie tylko zresztą, ale no wszyscy mieszkańcy naszego kraju mogą korzystać z takich porad. We Włocławku są 4 miejsca, do których można się udać po uprzednim umówieniu się, tak?
2: Tak, rzeczywiście, jak się okazało, że nie wszyscy oczywiście o tym wiedzą, że we Włocławku, tak jak i w każdym samorządzie, ale też my jako Włocławek też wykorzystujemy tą możliwość, żeby korzystamy z programu rządowego, dokładnie Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie właśnie prowadzenia punktów dotyczących bezpłatnych porad prawnych. One są adresowane nie tylko do mieszkańców Włocławka, ale do tych osób, które no, chcą skorzystać na przykład z włocławskich zasobów prawniczych.
1: Powiedzmy
2: w tym zakresie.
1: Nie trzeba tutaj mieszkać, nie trzeba być zameldowanym?
2: Nie trzeba oczywiście. Warunek jest, żeby zapisać się na takie porady prawne. Jakby głównym źródłem informacji jest nasza strona internetowa miejska włocławek.eu. Tam w zakładce mieszkańcy jest pełna informacja dotycząca porad prawnych. Natomiast z naszej strony, jeżeli chodzi o miasto, koordynuje to Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12 i tam można się zapisać, można przyjść bezpośrednio, zadzwonić do urzędu i poprosić o kontakt z referatem, a także na stronie poprzez e-maila wskazanego na stronie internetowej miasta, ale też za pośrednictwem państwa mediów.
1: Formułem
2: również można.
1: Szeroko, bo warto korzystać. To jest całkowicie bezpłatne.
2: Bezpłatne wsparcie, takie wspierające bardzo mocno osobę, która ma jakiś problem i tutaj mecenasi, prawnicy udzielają informacji, jaki jest status tej osoby, gdzie może się zgłosić, czy może swoich jakieś tam sprawy rozwiązywać na drodze prawnej, gdzie takie dokumenty składać. Natomiast jeszcze ważna jest sprawa, że w ramach tych bezpłatnych porad prawnych można też skorzystać z bezpłatnych mediacji, czyli przedsądowych. Nie trzeba wchodzić na drogę sądową, można takie działania podjąć również w ramach mediacji. Prawnicy, osoby, które prowadzą te punkty, mogą też przygotowywać pisma, pomagać w przygotowaniu pism, ale oczywiście nie pism procesowych, natomiast takich pism, które pozwalają na przykład wystąpić do sądu o pełnomocnika bezpłatnego, czy osoby, która będzie broniła nas w danym procesie. Więc tutaj jest istotny zakres tych spraw, jest bardzo ważny dla mieszkańców w różnych zakresach, bo tak, od prawa rodzinnego, poprzez kodeks sprawy cywilne, poprzez karne, ubezpieczeniowe, więc tutaj ten wachlarz jest szeroki. Ważna jest sprawa, że to rzeczywiście jest spore zainteresowanie, bo już od stycznia do września tego roku zanotowaliśmy ponad 1800 porad prawnych bezpłatnych, czyli średnio gdzieś około 200 porad liczymy miesięcznie, co świadczy o tym, że rzeczywiście ten program jest bardzo ważny. I też jeszcze istotna sprawa, bo w tym roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie, właśnie w przedmiotowym temacie bezpłatnych porad prawnych, że nie trzeba zgłaszać się bezpośrednio, można też telefonicznie bądź poprzez internet.
1: Jeśli sprawa tego nie wymaga.
2: Jasne,
1: to...
2: ale jeżeli wymaga, żeby mecenas zerknął na dokumenty, no to jednak ten bezpośredni kontakt jest ważny. Warunek, trzeba się najpierw zapisać. I wtedy osoby, które są w referacie polityki społecznej, udzielają informacji, w jakich punktach zapisują oczywiście i jakie punkty są do dyspozycji naszych mieszkańców.
1: A wszystkie informacje, tak jak pani prezydent wspomniała, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Te informacje znajdują się również też w telewizji Kujawy. Emitujemy plansze z miejscami punktów, godzinami zapisów i numerami telefonów, pod którymi należy się zapisywać na bieżąco. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję Państwu.
1: Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: pieniądze szkodzą zdrowiu? No, źle wydawane jak najbardziej. Słuchajcie, zaglądamy do Wielkiej Brytanii. Tam pewien mężczyzna 2 miesiące temu wygrał kilka milionów funtów. No i zaczął imprezować. Po 40 dniach trafił do szpitala. Wykończony, wycieńczony. To był po prostu limit. Czyli wiecie, wychodzi na to, że do 39 dni jest bezpiecznie.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśnodole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
2: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
3: Nasze klasy są na wycieczce. Gdy to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
4: A starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
3: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
1: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wezwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
5: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
6: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem.

0: całym powiedziałem, róbcie swoją wersję za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
1: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
2: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
3: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
2: Mówiła Anne Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Dziś ciepło, do 19 stopni na północnym zachodzie, do 25 na południu, trochę chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum, na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15, cały czas trwają popołudniowe godziny szczytu. Widać to na drogach Włocławka, zwłaszcza oczywiście w okolicach Mostu Stalowego. Tutaj no cały czas cierpliwość kierowców jest sprawdzana. Zwolnimy też na Kilińskiego w stronę Placu Wolności, na dojeździe do ronda u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina, także na skrzyżowaniu Wienieckiej, Toruńskiej i Wyszyńskiego.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Wracam do kalendarza, bo dzisiaj mamy pewne święto, Międzynarodowy Dzień Podologii. Podologia oczywiście dziedzina zajmująca się stopami. No to komu składać życzenia? Jak stopy, to chyba prezesowi NBP, no nie?

0: Nivez!
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów z regionu do udziału w konkursie Junior Bees. Oraz jak wygląda sytuacja naboru na wynajem mieszkań przy ulicy Celulozowej. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka. W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców. I tutaj budynek został przekazany do Administracji Zasobów Komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

Zaglądamy sobie teraz w świat plotek, ploteczek, show biznesu. Ważna informacja. I dla panów, i dla pań. Doda jest wolna i do wzięcia. Tak właśnie poinformowała, że znowu jest wolna. Ja uważam, że szanse to mam całkiem wysokie. 50% konkretnie. No bo wiecie, jak to jest. No, ja chcę, Doda nie.

0: polski w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska, bis wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie, chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach Podwyżkowym po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
1: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
0: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
0: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
3: Ewa Grudzińska, Antykwariat Sigbarolu. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
5: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
6: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
5: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, żona bardzo krótko.
0: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najpogodniej dziś w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie z kolei możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach na północnym zachodzie do 19 stopni, w pozostałej części kraju do 20-22 stopni, a na południu do nawet 25.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 16. W tej godzinie powiemy o zbiórce odzieży na włocławskich osiedlach. Pierwsza już w najbliższy weekend. Zajrzymy też do Włocławskiego Teatru Imprez Rejnego, bo tam spektakl w hitowej obsadzie.
8: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: W sobotę, w najbliższą sobotę, pojutrze wracają zbiórki odzieży na włocławskie osiedla. No i na początek dwa osiedla, konkretnie Południe i Michelin. W najbliższą sobotę zbiórka od 8 do 11 na Południu na parkingu przy ulicy Średnicowej, natomiast na Michelinie od 12 do 15 na parkingu przy ulicy Szkolnej.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urząd Miasta organizuje zajęcia dla seniorów oraz nawiązała się współpraca między PANS a Baczyńskim. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez, także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia. Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim. Mówi Beata Haor, pełnomocnik redaktora do spraw działalności naukowej.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna, mówi Kazimierz Mendala, dyrektor zespołu szkół nr 4.
4: Współpraca jest bardzo owocna, jak do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Zajrzyjmy sobie teraz do Włocławskiego Teatru Impresaryjnego, bo tam już w najbliższą niedzielę spektakl w hitowej obsadzie. Zagrają Olgierd Łukaszewicz oraz Robert Więckiewicz w spektaklu Adresat Nieznany. Akcja rozgrywa się w latach 30. w czasie rosnącej w siłę III Rzeszy. Max to amerykański Żyd, a Martin Niemiec. Są przyjaciółmi i wspólnie prowadzą galerię sztuki, ale Martin wraca do Niemiec. Mężczyźni pozostają w kontakcie listownym. Z czasem ich korespondencja pokazuje, jak rozwój nazistowskiej ideologii wpływa na ich relacje, no i prowadzi do dramatycznego konfliktu. To w najbliższą niedzielę we Włocławskim Impresaryjnym, a na scenie Olgierd Łukaszewicz oraz Robert Więckiewicz.
1: Radio Włocławek po polsku.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc. A obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
2: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
3: Co było dziurawe, no otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
2: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
4: Nie spodziewałem się tego. Nie zypała 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
2: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
5: Będzie się musiał nowo nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
2: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
1: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa

0: zabezpieczeń. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinny'ego, i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Końcówka tygodnia szykuje nam się z lekkim ochłodzeniem, bo jutro od 12 do 15 stopni, przeważnie chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 7 do 11 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur i przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Jesteśmy po 17. W tej godzinie między innymi zajrzymy na międzyosiedlowy basen miejski na Słodowie, bo tutaj dobre informacje. Wyjedziemy też na drogi Włocławka.
2: Po polsku na 101 i 4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

lot. Wjedźmy na drogi Włocławka, gdzie w drugiej części tego tygodnia spodziewać się utrudnień. No oczywiście, zamknięta jest Tumska, nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Przedmiejską. Zwężone są natomiast Toruńska na wysokości numeru 106, Wiejska przy Dziewińskiej, Żytnia, Chemików, Rysia, Brzeska przy Wojska Polskiego, no i naturalnie wahadło na moście.

czwartkowe popołudnie, a czwartek popołudnie, wiadomo, już planujemy sobie trochę weekend. Możemy na przykład skoczyć na basen międzyosiedlowy, basen na Słodowie. To dlatego, że stamtąd płyną, no dosłownie w sumie płyną, dobre wiadomości. Przez ponad dwa tygodnie zamknięta była Mniecka Rekreacyjna, to ze względu na niepożądane bakterie. Teraz z wodą jest już wszystko w porządku, ogłoszono to w tym tygodniu. No i można się pluskać na Mniecce Rekreacyjnej, na międzyosiedlowym basenie we Włocławku.

kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście popołudnie trwa i mamy dla was przygotowane mnóstwo hitów, także artystów z naszego regionu. Natomiast o 18:00 wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waczkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole-Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
2: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
1: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
3: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
1: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje

0: rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
1: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
0: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Prędzej czy później musiało do tego dojść. Jutro zrobi się chłodniej. Już w całym kraju temperatura bliżej 10 niż 20 stopni, od 13 do 15. Niebo częściowo zachmurzone i w przeważającej części kraju może trochę popadać, zwłaszcza na północy i na zachodzie Polski.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nawciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
5: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
4: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów z regionu do udziału w konkursie Junior Biz. Oraz jak wygląda sytuacja naboru na wynajem mieszkań przy ulicy Celulozowej. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują filmy reklamowe lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka. W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców. I tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
3: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
1: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
4: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne.

0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Łażej Kulesza.
3: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
4: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
3: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
4: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
3: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby. Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Brzesiowski.
3: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Ann Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
4: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ... Miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Ann Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
1: Ann Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
5: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
1: Początek meczu z Vardarem o 20:35.

0: Na południu, w centrum raczej nie powinno padać. Wiatr słaby lub umiarkowany, czasem porywisty, a nad morzem nieco silniejszy.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
2: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
3: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
2: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
4: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
3: Ulga, że już są dzieci przy panu?
5: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
1: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
6: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka, matki Ichora M.
1: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
7: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
1: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii. Przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
8: Sponsorem prognozy pogody są...

0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Błażej Kulesza.
3: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
4: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
3: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
4: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
3: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
2: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
1: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
3: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
1: Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS-u. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już jesień pełną gębą, temperatura od 11 do 15 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na południowym wschodzie. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na północy i zachodzie Polski może też popadać. Raczej przelotnie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną jest Państwem pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Dzień dobry Pani Dominika.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Dominiko, dziś powiedzmy o zabiegach, które szczególnie polecane są właśnie w tej porze roku, czyli jesienią. To są zabiegi bardziej inwazyjne niż te, które proponowane były na okres letni, wakacyjny, ale to są zabiegi skuteczne i jednym z takich rodzajów zabiegów są zabiegi związane z mikronakuwaniem.
2: Tak, zgadza się. Mikronakuwanie to bardzo fajna forma pracy ze skórą, bardzo często przez nas kosmetologów wykorzystywana w ProBeauty Clinic. Zależy nam na przebudowie skóry, na regeneracji, na silniejszym działaniu na włókna kolagenowe, na elastynę, na produkcję nowego kwasu hialuronowego, dlatego my za pomocą tych mikronakłuć prowadzimy do zapoczątkowania właśnie reakcji przebudowy. Mało tego, za pomocą mikronakuwania my jesteśmy w stanie dostarczyć w głąb skóry składników aktywnych, których bardzo nasza skóra, szczególnie po lecie, potrzebuje. Musimy też pamiętać o tym, że nie powinnyśmy się obawiać tego typu zabiegów, bo mimo tego, że mikronakuwanie...
1: Ale tam pojawia się krew czasami, więc jak tu się nie bać?
2: Nie ma powodów do obaw. Ta delikatna ilość krwi, która pojawia się podczas zabiegu, to znak dla mnie kosmetologa, że dotarłam do skóry właściwej, także dla mnie to jest ważna informacja. Dyskomfort jest delikatny. To nie jest to, co czasami widzimy w internecie. Nie bójmy się przychodzić na zabiegi bardziej inwazyjne. My bardzo dokładnie opowiadamy, jak będzie przebiegał proces zabiegowy i uspokajamy.
1: No właśnie, do tych zabiegów, mimo że krwawe, nie należy się obawiać. Jak wygląda taki zabieg w takim razie, Pani Dominiko, skoro wcale nie taki diabeł straszny?
2: Przede wszystkim zaczynamy od klasycznego demakijażu. Oczyszczamy dokładnie skórę, przygotowujemy sobie do procesu mikronakłuć tak, żeby ona była sterylnie czysta, także demakijaż, tak samo jak w domu powinnyśmy dbać o ten etap, tak my w klinice oczywiście też o to dbamy. Później jednorazowym kartridżem, to jest też bardzo kluczowe, czyli końcóweczka od urządzenia do mikronakłuwania jest sterylna i jednorazowa. Używamy jej, za pomocą właśnie jej nakłuwamy, dobieramy sobie oczywiście do odpowiedniej skóry odpowiednią długość igły. Tych igiełek jest tam kilka i one są cieniutkie, delikatne, dlatego mówię, że nie należy się tego zupełnie obawiać. My czujemy w trakcie zabiegu takie, bardziej powiedziałabym, drapanie skóry niż dyskomfort. Poza tym zabieg jest krótki. Później dłużej leżymy już z przyjemnie chłodzącą maską, także naprawdę nie ma czego się obawiać.
1: Jakie preparaty są wprowadzane w trakcie takich zabiegów? To też to jest indywidualnie dobierane do rodzaju skóry, problemu z jakim pojawia się klientka bądź klient, bo panowie, nie zapominajmy, też korzystają z medycyny estetycznej, a w zasadzie kosmetologii, bo to dwie różne rzeczy.
2: Tak, zgadza się. Ampułki dobieramy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Mamy ampułki, które pięknie nawilżają nam skórę. Są też specjalne boostery anti-agingowe, ale też jeżeli chodzi o ten czas jesienno-zimowy, panie przychodzą z przebarwieniami, także działamy rozjaśniająco. Nie są wykluczeni z tego typu zabiegów osoby, które zmagają się z trądzikiem. Wiadomo, że jeżeli to jest taka bardzo aktywna i zapalna faza, to tutaj...
1: Najpierw inny zabieg.
2: Kierujemy albo do dermatologa, ewentualnie wybieramy inne procedury. Natomiast świetnie sprawdza się w przypadku blizn, w przypadku właśnie nawet trądziku różowatego czy zwyczajnego.
1: W ProBeauty Clinic są takie dwa rodzaje tych zabiegów związanych z mikronakłuwaniem. Proszę nam o nich opowiedzieć.
2: Tak. Mamy tak naprawdę w naszej ofercie Dermapena 4.0, czyli urządzenie, które jest takim świętym gralem, jeżeli chodzi o urządzenie typowo do mechanicznego mikronakuwania, ale też mamy technologię troszeczkę bardziej podkręconą. Jest to radiofrekwencja mikroigłowa, czyli fala radiowa, która jest wpuszczana w głąb skóry za pomocą właśnie mikronakłucia. Prowadzi do tego, że włókna kolagenowe, elastynowe są delikatnie podgrzewane, także efekt takiego liftingu, napięcia jesteśmy w stanie uzyskać. Świetnie się sprawdza tutaj w okolicy linii żuchwy czy okolicy oka. Także naprawdę tutaj te technologie są wysokiej klasy.
1: Czy z tych dwóch technologii może skorzystać każdy? Od czego jest uzależnione? Co proponujecie, panie?
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o radiofrekwencję mikroigłową, mamy mnóstwo zastosowań, bo możemy działać zarówno na skórach, które są właśnie już tym czasem troszeczkę muśnięte, czyli terapie antyagingowe, ale działamy też z powodzeniem na wiotkość skóry, na rozstępy, na blizny. Tutaj tak naprawdę to jest narzędzie do naszej pracy, a my na dany problem dobieramy odpowiednie parametry. Tak samo Dermapen, czyli mezoterapia mikroigłowa, ma szeroki wachlarz zastosowań i my możemy tutaj naprawdę na różne problemy działać. W zależności od potrzeb skóry, my po prostu właśnie dobieramy odpowiednie ampułki, dobieramy procedury, dobieramy też pielęgnację domową, bo trzeba też wspomnieć o tym, że zalecenia pozabiegowe też są kluczowe i to, jak dbamy o skórę w domu, też jest bardzo ważne.
1: Powiedzieliśmy o wszelkich zaletach tej metody i że ona jest skazana w zasadzie dla każdego. Najlepiej w pełnoletniej osoby i wzwyż, to już nie ma ograniczeń wiekowych. Nie, proszę powiedzieć, jak często należy wykonywać ten zabieg, żeby te efekty były widoczne. Czy to wystarczy raz, czy dwa razy, czy to wszystko jest indywidualna sprawa?
2: Oczywiście wszystko dobieramy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. My musimy przede wszystkim przeanalizować, jaki jest problem skóry, kiedy już wiemy, co jest naszym celem, jakie rzeczy chcemy osiągnąć za pomocą danej procedury zabiegowej. Wtedy sobie ustalamy. Na pewno kluczowe jest powtórzenie tego typu zabiegów, ponieważ powtórzenia dają nam jeszcze pogłębienie tych efektów zabiegowych. Ważne jest też stosowanie odpowiednich odstępów międzyzabiegowych, bo to, czy wykonamy 3, 4, a może nawet 6 zabiegów, nie jest tak istotne jak właśnie te odstępy, kiedy my dajemy czas skórze na regenerację.
1: Odstępy, czyli 2 tygodnie, tydzień?
2: Te odstępy to 4 tygodnie, ponieważ tak mniej więcej miesiąc skóra potrzebuje na to, żeby się naprawić, żeby ten proces gojenia się skóry przebiegł prawidłowo. Wiadomo, tutaj też mimo wszystko czuwamy nad tym procesem, bo może być tak, że on się troszeczkę nam wydłuży i wtedy zabieg robimy nie po 4, a na przykład po 5 tygodniach. To jest właśnie mimo wszystko bardzo indywidualne, dlatego my jako kosmetolodzy właśnie nad tym czuwamy.
1: I na koniec zapytam, dla kogo absolutnie te zabiegi nie są polecane? Czy jest coś takiego, co nas absolutnie wyklucza z tego rodzaju zabiegów?
2: Oczywiście kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, w momencie, kiedy jesteśmy w procesie silnym chorobowym, czy nawet przy mniejszych infekcjach wirusowych, bakteryjnych, opryszczka, raczej unikamy tego typu zabiegów, natomiast raczej jest więcej wskazań niż przeciwwskazań tutaj do wykonywania mikronakłuć, także serdecznie zapraszam.
1: Zabieg na pewno skuteczny.
2: Tak.
1: To ProBeauty Clinic zapraszała pani Dominika Czapska, kosmetolog. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pięknie.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam panią redaktor.
1: A porozmawiamy dzisiaj o bezpłatnych poradach prawnych, bo to kolejny rok, kiedy mieszkańcy naszego miasta, nie tylko zresztą, ale no wszyscy mieszkańcy naszego kraju mogą korzystać z takich porad. We Włocławku są 4 miejsca, do których można się udać po uprzednim umówieniu się, tak?
2: Tak, rzeczywiście, jak się okazało, że nie wszyscy oczywiście o tym wiedzą, że we Włocławku, tak jak i w każdym samorządzie, ale też my jako Włocławek też wykorzystujemy tą możliwość, żeby korzystamy z programu rządowego, dokładnie Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie właśnie prowadzenia punktów dotyczących bezpłatnych porad prawnych. One są adresowane nie tylko do mieszkańców Włocławka, ale do tych osób, które no, chcą skorzystać na przykład z włocławskich zasobów prawniczych.
1: Powiedzmy
2: w tym zakresie.
1: Nie trzeba tutaj mieszkać, nie trzeba być zameldowanym.
2: Nie trzeba oczywiście. Warunek jest, żeby zapisać się na takie porady prawne. Jakby głównym źródłem informacji jest nasza strona internetowa miejska włocławek.eu. Tam w zakładce mieszkańcy jest pełna informacja dotycząca porad prawnych. Natomiast z naszej strony, jeżeli chodzi o miasto, koordynuje to Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12 i tam można się zapisać, można przyjść bezpośrednio, zadzwonić do urzędu i poprosić o kontakt z referatem, a także na stronie poprzez e-maila wskazanego na stronie internetowej miasta, ale też za pośrednictwem państwa mediów również można.
1: Szeroko, bo warto korzystać. To jest całkowicie bezpłatne.
2: Bezpłatne wsparcie, takie wspierające bardzo mocno osobę, która ma jakiś problem i tutaj mecenasi, prawnicy udzielają informacji, jaki jest status tej osoby, gdzie może się zgłosić, czy może swoich jakieś tam sprawy rozwiązywać na drodze prawnej, gdzie takie dokumenty składać. Natomiast jeszcze ważna jest sprawa, że w ramach tych bezpłatnych porad prawnych można też skorzystać z bezpłatnych mediacji, czyli przedsądowych. Nie trzeba wchodzić na drogę sądową, można takie działania podjąć również w ramach mediacji. Prawnicy, osoby, które prowadzą te punkty, mogą też przygotowywać pisma, pomagać w przygotowaniu pism, ale oczywiście nie pism procesowych, natomiast takich pism, które pozwalają na przykład wystąpić do sądu o pełnomocnika bezpłatnego, czy osoby, która będzie broniła nas w danym procesie. Więc tutaj jest istotny zakres tych spraw, jest bardzo ważny dla mieszkańców w różnych zakresach, bo tak, od prawa rodzinnego poprzez kodeks sprawy cywilne, poprzez karne, ubezpieczeniowe, więc tutaj ten wachlarz jest szeroki. Ważna jest sprawa, że to rzeczywiście jest spore zainteresowanie, bo już od stycznia do września tego roku zanotowaliśmy ponad 1800 porad prawnych bezpłatnych, czyli średnio gdzieś około 200 porad liczymy miesięcznie, co świadczy o tym, że rzeczywiście ten program jest bardzo ważny. I też jeszcze istotna sprawa, bo w tym roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie właśnie w przedmiotowym temacie bezpłatnych porad prawnych, że nie trzeba zgłaszać się bezpośrednio, można też telefonicznie bądź poprzez internet.
1: Jeśli sprawa tego nie wymaga.
2: Jasne, ale jeżeli wymaga, żeby mecenas zerknął na dokumenty, no to jednak ten bezpośredni kontakt jest ważny. Warunek, trzeba się najpierw zapisać. I wtedy osoby, które są w referacie polityki społecznej, udzielają informacji, w jakich punktach zapisują oczywiście i jakie punkty są do dyspozycji naszych mieszkańców.
1: A wszystkie informacje, tak jak pani prezydent wspomniała, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Te informacje znajdują się również też w telewizji Kujawy. Emitujemy plansze z miejscami punktów, godzinami zapisów i numerami telefonów, pod którymi należy się zapisywać na bieżąco. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję Państwu.
1: Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na co.